0: Południowej, Afryki Północnej i Chin, często hodowane w parkach. Zgadza się, jak najbardziej. Po drugie, kasztan to owoc tego wyżej wspomnianego drzewa. Podała z popiołu ciepłe jeszcze kasztany. Albo sam skoczę do sklepu po kasztany pieczone, bo ona to pasjami mniam, mniam lubiła. Bardzo ważny frazeologizm. Wyciągać, wyjmować kasztany z ognia cudzymi rękami. Znaczy to tyle, co używać kogoś do wykonania czynności lub pracy, z której samemu się ma korzyść. Albo odwrotnie, wyciągać dla kogo kasztany z ognia, czyli wykonywać nie z własnej inicjatywy czynność, pracę, a korzystać będzie z tej pracy ktoś inny. Znaczenie trzecie, kasztan to tyle, co wspomniane drzewo, czyli kasztanowiec. Jasna sprawa, bardzo lubią to słowo poeci i prozaicy polscy i nie tylko. Zaprowadziłem towarzysza mego do cienistego, starannie utrzymanego ogrodu i posadziłem go na brzozowej ławce pod cieniem rozłożystych, kwitnących właśnie o tej porze kasztanów. Eliza Orzeszkowa.
1: Duże harno poetyczne.
0: Andrzej Struk. Pąki kasztanów rozwarły się nocą i wypuściły jasnozielone, włochate łapki młodzieńczych listeczków. Widzimy to?
1: Tak, tak, baciu ci włochate łapki.
0: Włochate łapki przed oczyma duszy mojej, twojej i naszych szanownych słuchaczy. Znaczenie czwarte, kasztan to oczywiście owoc kasztanowca. Znaczenie piąte nie pasuje nam tutaj za bardzo, ale musimy o nim wspomnieć. Kasztan to koń. Koń mający sierść koloru owocu kasztanowca, czyli rudawo-brązową, o różnych odcieniach. Koń, inaczej mówiąc, cisawy, przyjechał pięknym powozem zaprzęgniętym w dwa ogniste kasztany.
1: Мені здається, що цей каштан, тобто в значенні ще кінь, масть коня, українською перекладаємо як гнідий кінь.
0: Pięknie. O właśnie, kasztan prychał radośnie i wyciągnąwszy kark pysznym łukiem, skrobał kopytem ziemię. To z kolei Maria Konopnicka. Znaczenie szóste, dość rzadko spotykane. Kasztan to kolor owocu kasztanowca, kolor rudawo-brązowy. Nie, rzadko może spotykane w czasach Doroszewskiego. To jest jak zupełnie normalne znaczenie. Lekka mgła rozlała się na jej czarne oczy, a bladość ćmiła czoło z kasztanem warkoczy.
1: Kasztanowe włosia.
0: Znaczenie siódme. Kasztany rogowate narośle występujące na przednich nogach konia powyżej stawów nadgarstkowych. Nieprzyjemna sprawa, zwłaszcza dla konia. Znaczenie ósme. Kasztan to również piesek, taki pies o sierści odpowiedniej barwy. I cóż, wspomnijmy jeszcze, skąd to słowo się wzięło, skąd przywędrowało do współczesnej ukraińszczyzny i do współczesnej polszczyzny. Wywodzi się to słowo z łaciny, castanea, a łacina ukradła to słowo z greki, castanea, a grecka nazwa prawdopodobnie nawiązywała do miasta Castana lub Castanea w starożytnej Tesalii, czyli Magnezji, gdzie te drzewa licznie porastały tamtejsze wzgórza. I teraz konia o maści kasztanowej z rzędem temu, kto powie, co było najpierw w owej starożytnej Tesalii Magnezji. Magnezji, czy kasztany rosły, czy tak nazywała się miejscowość? I co było pierwsze, nazwa drzewa,
1: tak,
0: czy nazwa miejsca, które zamieszkiwali ludzie?
1: I якщо ви маєте відповідь на це запитання, то чекаємо на неї, на нашу адресу можете написати 50/50 ravlik@polskieradio.pl. 50 пишемо цифрами.
0: Так, цифрами 50/50 @polskieradio.pl. Під тим адресом właśnie czekamy na wasze komentarze, uwagi, propozycje. Był tam cytat wcześniej z Maksyma Rylskiego o zbieraniu kasztanów, kiedy się jest dziecięciem. Na zakończenie bardzo smutny cytat z polskiego klasyka Sławomira Mrożka. Nie byłem już dzieckiem i nie mogłem już zbierać kasztanów.
1: А ми тепер мандруємо до Києва, де каштани падають на брук, і там
0: тук-тук-тук-тук-тук.
1: Там будемо збирати.

0: Співала Лариса Остапенко.
1: І отримала заслужене брава, абсолютна класика української естради лат 60-х. Українські лата 60-те не всі wiedzieli, że istniały, ale my wiemy i kasztanami dzielimy się zawsze i chętnie. Dziś kasztanami dzielimy się tak naprawdę nie bez powodu. Jak wspomniała Jana, do tych wszystkich znaczeń, które wymieniliśmy, dochodzi jedno znaczenie, które dziś nas interesuje szczególnie. Kasztany jako symbol Kijowa, stolicy Ukrainy. Z tej okazji posłuchajmy jeszcze jednej kasztanowej piosenki.

Taka właśnie sytuacja, proszę państwa, w parku, w alejce ona mu rudy kasztan wręczyła i serce, a on oświadczył, że kocha zarówno ją, jak i wiatr. Takie historie lubimy. Nie, kasztany nie spadają, nie ma jeszcze jesieni. Mamy zaawansowaną wiosnę na pograniczy lata, a jeśli mówimy o kasztanach, to na cześć stolicy Ukrainy śpiewali Czarno-Czarni, utwór z 2002 roku, ale jego geneza, jego historia jest głębsza. To cover dawnej piosenki Nataszy Zylskiej, a my powoli przesuwamy się w stronę Kijowa. Kijów, miasto stare i bardzo szacowne. Jak stare, tak naprawdę nie wie nikt. Niektórzy starają się dodać mu lat i wieków. Staruszek Kijów spogląda na to sceptycznie, ponieważ nie trzeba mu nic dopisywać w metryce. To jedna z najważniejszych metropolii ludności, ludzkości. Tak było na początku, tak pozostaje do dziś. Stolica dumnego kraju, który opiera się rosyjskiej agresji. Kiedy Kijów świętuje swoje urodziny, swój dzień, tak się składa, że Dzień Kijowa, coroczne święto, obchodzone jest od roku 1982 w ostatnią niedzielę maja. W roku 1982 właśnie zorganizowano uroczystości z okazji rzekomego 1500-lecia istnienia miasta, a od roku 1984 symbolem tych obchodów stały się ceremonie otwarcia odbywające się na zjeździe świętego Andrzeja, w tym miejscu znanym z jarmarków artystycznych. Oficjalnie Dzień Kijowa jest świętem od roku 1987. Świętuje się tak naprawdę zazwyczaj 3-4 dni, a ta ostatnia niedziela maja to kulminacja obchodów. I cóż, ta nowa świecka tradycja, początkowo już nie taka młoda, z czasem rozwinęła się w bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Wśród stałych elementów święta znajdziemy wyścigi rowerowe, festiwal latawców, otwarte regaty, zawody w piłce nożnej plażowej, oczywiście jarmarki, koncerty artystów popowych na głównych placach miasta. Z tym, jak wiemy, teraz jest ciężko, podobnie ciężko z występami zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ponieważ kijowianie z powodów oczywistych starają się nie gromadzić. W tym roku również w jednym miejscu. Również nie będzie oczywiście pokazu fajerwerków, ponieważ fajerwerki zapewniają sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. A jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez, która towarzyszy Świętu Miasta, jest bieg pod kasztanami. Akcja charytatywna, która cieszy się zazwyczaj dużym zainteresowaniem mieszkańców Kijowa i gości ukraińskiej stolicy. Od 1994 roku to stały element świętowania, a liczba uczestników stale wzrasta. Dystans biegu 5 kilometrów. W roku 2010 bieg pod kasztanami został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy jako największa impreza sportowo-rekreacyjna. Wówczas pobiegło 15 100 osób. A w tym roku bieg pod kasztanami po raz drugi odbędzie się w Warszawie.

Organizatorami tego biegu jest Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, działające przy Szkole Głównej Handlowej. Tak się składa, że przedstawiciele owego koła naukowego odwiedzili nasze studio i opowiedzieli nieco więcej o szczytnym celu tej imprezy.

więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec.

0: ово, особливо ланцентними листками, але приклади нам завжди допомагають собі уявити, як виглядає це слово дня. Літо Станський оглядав Хрещатицьку долину через верхи старих лип та каштанів. Не чуй, Левицький написав. Біля входу перед ним каштани білі свічі вгору підняли. І це перше значення каштани, тобто це про дерево. А друге – брунатного кольору горіхоподібний плід цього дерева. Наприклад, ми збираємо із сином на землі каштани. До моїх ніг покотився блискучий полірований каштан. Ну і каштани теж можуть бути їстівними, про що варто пам'ятати.
1: Так, і варто є збирати, неважно, іле маємо лат, бачимо каштани. Збираємо, хоч то радше в варунках варшавських, темат єсенний. Добре, зайрзуємо до словника języka polskiego під редакцією професора Witolda Doroszewskiego. Kasztan, rzeczownik, rodzaj męski. Z botaniki jest to pojęcie Castanea sativa. Drzewo lub krzew z rodziny bukowatych, o liściach podłużnych, skórzastych, połyskujących, ostropiłkowanych owocach jadalnych, rośnie na obszarze Europy Południowej, Afryki Północnej i Chin, często hodowane w parkach. Zgadza się, jak najbardziej. Po drugie, kasztan to owoc tego wyżej wspomnianego drzewa. Podała z popiołu ciepłe jeszcze kasztany. Albo sam skoczę do sklepu po kasztany pieczone, bo ona to pasjami mniam, mniam lubiła. Bardzo ważny frazeologizm. Wyciągać, wyjmować kasztany z ognia cudzymi rękami. Znaczy to tyle, co używać kogoś do wykonania czynności lub pracy, z której samemu się ma korzyść. Albo odwrotnie. Wyciągać dla kogo kasztany z ognia, czyli wykonywać nie z własnej inicjatywy czynność, pracę, a korzystać będzie z tej pracy ktoś inny. Znaczenie trzecie, kasztan to tyle co wspomniane drzewo, czyli kasztanowiec. Jasna sprawa, bardzo lubią to słowo poeci i prozaicy polscy i nie tylko. Zaprowadziłem towarzysza mego do cienistego, starannie utrzymanego ogrodu i posadziłem go na brzozowej ławce pod cieniem rozłożystych, kwitnących właśnie o tej porze kasztanów Eliza Orzeszkowa.
0: Dużo gardno poetyczną.
1: Andrzej Struk, pąki kasztanów rozwarły się nocą i wypuściły jasnozielone, włochate łapki młodzieńczych listeczków. Widzimy to?
0: Tak, tak, baczył ci włochate łapki.
1: Włochate łapki przed oczyma duszy mojej, twojej i naszych szanownych słuchaczy. Znaczenie czwarte, kasztan to oczywiście owoc kasztanowca. Znaczenie piąte nie pasuje nam tutaj za bardzo, ale musimy o nim wspomnieć. Kasztan to koń. Koń mający sierść koloru owocu kasztanowca, czyli rudawo-brązową, o różnych odcieniach. Koń, inaczej mówiąc, cisawy, przyjechał pięknym powozem zaprzęgniętym w dwa ogniste kasztany.
0: Мені здається, що цей каштан, тобто в значенні, що кінь, масть коня, українською перекладаємо як гнідий кінь.
1: Пєкне. О, власне, каштан прихав радосно і, витягнувши карк пишним луком, скробав копитом землю. То з колеї Марія Конопницька, значення шосте, дość рідко спотикане. Каштан то колір овоцу каштановця, колір рудаво-бронзовий. Ні, рідко, може, спотикане в часах Дорошевського. To jest jak zupełnie normalne znaczenie. Lekka mgła rozlała się na jej czarne oczy, a bladość ćmiła czoło z kasztanem warkoczy.
0: Kasztanowe włosia.
1: Znaczenie siódme. Kasztany rogowate narośle występujące na przednich nogach konia powyżej stawów nadgarstkowych. Nieprzyjemna sprawa, zwłaszcza dla konia. Znaczenie ósme, kasztan to również piesek, taki pies o sierści odpowiedniej barwy. I cóż, wspomnijmy jeszcze, skąd to słowo się wzięło, skąd przywędrowało do współczesnej ukraińszczyzny i do współczesnej polszczyzny. Wywodzi się to słowo z łaciny, castanea, a łacina ukradła to słowo z greki, castanea, a Grecka nazwa prawdopodobnie nawiązywała do miasta

0: ciasta kasztana lub kastanaja w starożytnej Tesalii, czyli Magnezji, gdzie te drzewa licznie porastały tamtejsze wzgórza. I teraz konia o maści kasztanowej z rzędem temu, kto powie, co było najpierw w owej starożytnej Tesalii Magnezji. Magnezji, czy kasztany rosły, czy tak nazywała się miejscowość? I co było pierwsze, nazwa drzewa,
1: tak,
0: czy nazwa miejsca, które zamieszkiwali ludzie?
1: Якщо ви маєте відповідь на це запитання, то чекаємо на неї, на нашу адресу можете написати 50 на 50 равлик@польське радіо.pl. 50 пишемо цифрами.
0: Так, цифрами 50 на 50 @польське радіо.pl. Під тим адресом właśnie czekamy na wasze komentarze, uwagi, propozycje. Był tam cytat wcześniej z Maksyma Rylskiego o zbieraniu kasztanów, kiedy się jest dziecięciem. Na zakończenie bardzo smutny cytat z polskiego klasyka Sławomira Mrożka. Nie byłem już dzieckiem i nie mogłem już zbierać kasztanów.
1: А ми тепер мандруємо до Києва, де каштани падають на брук, і там
0: тук-тук-тук-тук-тук.
1: Так, там будемо збирати.

Taka właśnie sytuacja, proszę państwa, w parku, w alejce ona mu rudy kasztan wręczyła i serce, a on oświadczył, że kocha zarówno ją, jak i wiatr. Takie historie lubimy. Nie, kasztany nie spadają, nie ma jeszcze jesieni. Mamy zaawansowaną wiosnę na pograniczu lata, a jeśli mówimy o kasztanach, to na cześć stolicy Ukrainy śpiewali Czarno-Czarni, utwór z 2002 roku, ale jego geneza, jego historia jest głębsza. To cover dawnej piosenki Nataszy Zylskiej, a my powoli przesuwamy się w stronę Kijowa. Kijów, miasto stare i bardzo szacowne. Jak stare tak naprawdę, nie wie nikt. Niektórzy starają się dodać mu lat i wieków. Staruszek Kijów spogląda na to sceptycznie, ponieważ nie trzeba mu nic dopisywać w metryce. To jedna z najważniejszych metropolii ludności, ludzkości. Tak było na początku, tak pozostaje do dziś. Stolica dumnego kraju, który opiera się rosyjskiej agresji. Kiedy Kijów świętuje swoje urodziny, swój dzień, tak się składa, że Dzień Kijowa, coroczne święto, obchodzone jest od roku 1982 w ostatnią niedzielę maja. W roku 1982 właśnie zorganizowano uroczystości z okazji rzekomego 1500-lecia istnienia miasta, a od roku 1984 symbolem tych obchodów stały się ceremonie otwarcia odbywające się na zjeździe świętego Andrzeja, w tym miejscu znanym z jarmarków artystycznych. Oficjalnie Dzień Kijowa jest świętem od roku 1987. Świętuje się tak naprawdę zazwyczaj 3-4 dni, a ta ostatnia niedziela maja to kulminacja obchodów. I cóż, ta nowa świecka tradycja, początkowo już nie taka młoda, z czasem rozwinęła się w bogaty program wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych. Wśród stałych elementów święta znajdujemy

oczywiście pokazu fajerwerków, ponieważ fajerwerki zapewniają sąsiedzi z Federacji Rosyjskiej. A jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez, która towarzyszy Świętu Miasta, jest bieg pod kasztanami. Akcja charytatywna, która cieszy się zazwyczaj dużym zainteresowaniem mieszkańców Kijowa i gości ukraińskiej stolicy. Od 1994 roku to stały element świętowania, a liczba uczestników stale wzrasta. Dystans biegu 5 kilometrów. W roku 2010 bieg pod kasztanami został wpisany do Księgi Rekordów Ukrainy jako największa impreza sportowo-rekreacyjna. Wówczas pobiegło 15 100 osób. A w tym roku bieg pod kasztanami po raz drugi odbędzie się w Warszawie. Organizatorami tego biegu jest Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, działające przy Szkole Głównej Handlowej. Tak się składa, że przedstawiciele owego koła naukowego odwiedzili nasze studio i opowiedzieli nieco więcej o szczytnym celu tej imprezy.